0: Towers, Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: Same dobre vibracje. Radio Fantasy.